Centrum. Najwięcej rota w mieście.

0: Rozia.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Wow! Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: reklamy.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama. Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia. Odchodzenie.

0: emocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
1: Opola nie daj się im.
0: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
3: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Centrum.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
1: Opola, nie daj się im. Opola,
0: premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: To jest Radio Centrum.

0: Rotacja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
0: Zapraszam, Radek Barszcz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

0: Yeah.
1: Akademickie Radio Centrum.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gry.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Podobno jak i poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Evolúcia.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Vlnocia.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
1: Opola, nie daj się im. Opola,
0: premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej na...
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej lokowniście!

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Przez ostatnie tygodnie zachwycaliśmy się piękną czerwcową pogodą za naszymi oknami. Dzisiaj natomiast nastąpiło

0: małe załamanie, natomiast mamy dla Was rozwiązanie. Ciepła herbata i słuchanie akademickiego Radia Centrum. Na zegarach minęła godzina 19, a więc czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w lubelskim oraz szeroko rozumianym sporcie na 98.2 FM. Dzisiejszy program poprowadzą dla Państwa Bartłomiej Płoszaj
1: oraz druh zastępowy Ignacy Chodowski. Zaplecze od strony realizacyjnej zabezpieczać będzie jak co tydzień Mateusz Wiak.
0: Na sam początek chcemy życzyć wszystkiego najlepszego Elizie, Waleremu, Metodemu, Rufinowi oraz Konstancji z okazji ich dzisiejszych imienin.
1: 14 czerwca to także Międzynarodowy Dzień Kąpieli. Obecna aura za oknami pozwala nam jedynie chyba lekko potaplać się w kałużach, które powstały po intensywnych deszczach, lub wykorzystać domowe wanny. Nie zapominajmy jednak, że to już połowa czerwca, temperatury rosną, a pobliskie baseny wodne z pewnością będą za niedługo okupowane przez plażowiczów.
0: Mamy dla Was dobrą wiadomość. Pobawimy się krótko w bycie pogodynkami i już mówimy Państwu, kiedy w najbliższym czasie możecie skorzystać z pobliskich plaż i jezior.
1: Dzisiaj oraz jutro niebo ma uraczyć nas opadami deszczu, natomiast w kolejnych dniach będzie już tylko lepiej. Wtorek, środa, czwartek to tylko mała zapowiedź tego, co czeka nas w najbliższy weekend. Od piątku temperatura nie spadnie poniżej 28 stopni, a w sobotę oraz niedzielę ma sięgać nawet 33 stopni Celsjusza.
0: Jeśli nie zaopatrzyliście się jeszcze w plażowe ręczniki, kąpielówki czy stroje kąpielowe oraz kremy przeciwopalaniu, zróbcie to w tym tygodniu. Z pewnością nie pożałujecie.
1: No i oczywiście jesteśmy także zapalonymi sportowcami, którzy nie mogą nie połączyć dzisiejszego dnia z jakimiś sportowymi wydarzeniami.
0: 16 października 2012 roku. Jeśli nie pamiętacie, co się wydarzyło feralnego dnia, to sformułowanie basen narodowy powinno Wam przypomnieć to wspaniałe wydarzenie.
1: I nie chodzi nam tutaj o obiekt Santago, a więc największy basen w Europie, mieszczący się w miejscowości Wręcza, a o mecz Polska-Anglia, a więc spotkanie eliminacyjne do Mistrzostw Świata w 2014 roku.
0: Kibice zebrani na Narodowym do 21.55 czekali zniecierpliwieni na decyzję o tym, czy pojedynek się odbędzie. Delegat FIFA zabronił zamknięcia dachu, a powstałe kałuże na boisku nie pozwoliły piłkarzom rozegrać tego spotkania.
1: Kibice zebrani na trybunach postanowili więc samemu skorzystać ze stadionowej murawy. Zdjęcia z tego wydarzenia do dzisiaj są hitami internetu.
0: Finalnie mecz odbył się dzień później, a reprezentacja Polski zremisowała 1-1 z synami Albionu. Bramki strzelali Kamil Glik oraz Wayne Rooney.
1: Pierwszy znany mecz na wodzie odbył się jednak w 1974 roku podczas trwających wtedy Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski mierzyła się z kadrą RFN o finał Mundialu. Biało-czerwoni musieli wygrać to spotkanie, aby zagrać o złoto. Niemcom ze względu na bilans bramkowy wystarczył jedynie remis.
0: Pryskające kałuże i błoto, nasiąknięta skórzana piłka, którą ciężko było opanować w jakikolwiek sposób, czy upadki piłkarzy, to około 80% tego, co działo się w tym spotkaniu. Finalnie RFN wygrało 1-0 po bramce Gerda Müllera. Jak opowiadał kapitan kadry Niemiec, a więc Franz Beckenbauer, gdyby warunki były normalne, nie mieli oni by wtedy szans z kadrą Polski.
1: Koniec końców biało-czerwoni pod przewodnictwem trenera Kazimierza Górskiego zajęli trzecie miejsce po wygranej nad Brazylią 1-0 w meczu o brąz. Grzegorz Lato, a więc strzelec bramki w pojedynku z Canarinhos, został także królem strzelców ówczesnego mundialu.
0: Teraz przechodzimy już do stałego segmentu komediowego, czyli wasz ulubiony suchar na dziś. Ignacy, wiesz, jakie zwierzę ma Marysia?
1: Jakie?
0: Ma Rysia. Skoro wszystkie formalności mamy za sobą, sprawdźmy, co czeka nas w dzisiejszym programie.
2: Dziewczyny mocno grają, trenują, przygotowują się.
1: Lala KZS UMCS Lublin walczy o pozostanie w krajowej elicie.
3: Chcieliśmy pokazać tą naszą dyscyplinę, która jest bardzo dynamiczna, która jest wspaniała, pełna emocji.
0: Zakończyły się Mistrzostwa Polski w squashu organizowane w Lublinie.
1: No i na koniec porozmawiamy o pierwszych dniach piłkarskich Mistrzostw Świata. To wszystko już za chwilę, najpierw jednak przejdziemy do najświeższych wydarzeń ze świata sportu.
4: Piłka nożna.
1: Śmiało możemy powiedzieć, że mundial powoli zaczyna się rozkręcać. Dzisiaj w nocy pięciokrotni zdobywcy Mistrzostwa Globu, czyli Brazylijczycy, zremisowali 1-1 z Maroko.
0: W nocy najbardziej wytrwali koneserzy futbolu mogli oglądać starcie Szkocji z Haiti, które zakończyło się zwycięstwem ekipy z Wysp Brytyjskich 1-0.
1: Punktualnie o 19 wystartował pojedynek Niemców z Curacao, a o 22 w ramach starcia w grupie F Holandia zagra z Japonią.
0: Więcej o początkowej fazie mundialu porozmawiamy w dalszej części programu.
4: Koszykówka.
1: New York Knicks mistrzami NBA po raz pierwszy od 53 lat. Zawodnicy z Nowego Jorku dzisiaj w nocy pokonali w piątym meczu finałowym San Antonio Spurs 94-90, wygrywając tym samym w całej serii 4-1. Po raz pierwszy w historii mistrzowski pierścień otrzyma reprezentant Polski, czyli Jeremy Sochan. Knicksi sięgnęli po mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Warto to dodać, bo to bardzo historyczna chwila.
0: Sochan został także piątym Polakiem w historii Stanów Zjednoczonych z mistrzostwem w amerykańskich rozgrywkach. Wcześniej Jerzy Podbrożny, Roman Kosecki oraz Piotr Nowak wygrywali piłkarski puchar MLS w 1998, a dwa lata później Krzysztof Oliwa w barwach New Jersey Devils sięgnął po mistrzostwo ligi hokejowej NHL.
1: Natomiast w polskiej Orlen Basket Lidze Legia Warszawa wyszła na prowadzenie w serii o złoty medal Mistrzostw Polski. Wojskowi pokonali w meczu numer 3 Orlen Zastal Zieloną Górę 79-63. Najlepszym graczem spotkania był Francuz Karl Ponsar, autor 22 punktów i 13 zbiórek. Kolejny mecz zaplanowany jest na jutro na godzinę 20.15.
0: W Lublinie odbyły się natomiast piąte Mistrzostwa Świata do lat 21 w koszykówce głuchych kobiet oraz mężczyzn. Wśród pań brązowy medal zdobyła reprezentacja Polski. Po złoto sięgnęły Ukrainki, pokonując w finale kadry USA. U mężczyzn natomiast biało-czerwoni przegrali w meczu o trzecie miejsce z Argentyną. Finał zakończył się tak samo jak w przypadku kobiet. Mistrzami świata zostali Ukraińcy, a srebro przypadło Amerykanom.
4: Sporty motorowe.
1: Lewis Hamilton oszukał przeznaczenie. Brytyjczyk wygrał dzisiejszy wyścig o Grand Prix Katalonii i tym samym przerwał tegoroczną dominację Mercedesa. Oprócz tego Hamilton mógł świętować pierwsze zwycięstwo od czasu dołączenia do zespołu Ferrari. Na drugim stopniu podium zameldował się George Russell z Mercedesa, a na trzeciej pozycji dojechał kierowca McLarena Lando Norris. Lider klasyfikacji generalnej, czyli Andrea Kimi Antonelli, nie ukończył zmagań przez awarię jednostki napędowej w swoim bolidzie. Kolejny wyścig królowej motorsportów czeka na nas już za dwa tygodnie na torze Red Bull Ring w Austrii.
0: 94. edycja 24-godzinnego wyścigu Le Mans także dobiegła końca. Wśród triumfatorów mamy polskie akcenty. W klasie LMP2 wygrała drużyna Inter Europol Competition numer 43, broniąc mistrzostwo sprzed roku. W składzie drużyny znajdowali się Jakub Śmiechowski, Tom Dillman i Nick Jeloli. Dla polskiej organizacji jest to trzecie złoto w wyścigu Le Mans w historii klubu. Robert Kubica natomiast w klasie z Hypercar tym razem zakończył zmagania poza podium. Zespół AF Corse z numerem 83 uplasował się na szóstej pozycji.
4: Piłka ręczna.
1: Sezon klubowy w wykonaniu piłkarzy ręcznych dobiega końca. Dzisiaj wieczorem poznamy zdobywcę tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W meczu o trzecie miejsce Aalborg przegrał z SC Magdeburg 26-32. W wielkim finale od godziny 18 mierzą się za to hiszpańska FC Barcelona oraz niemieckie Fixe Berlin. Obecnie w tym spotkaniu mamy wynik 26-20 dla drużyny hiszpańskiej.
4: Sporty walki.
1: Tym razem nieprzespana noc z soboty na niedzielę nie była spowodowana galą UFC, a późnymi godzinami mundialowych spotkań. Nie wszystko jednak stracone. Już dzisiaj w nocy odbędzie się legendarne UFC Freedom 250, które odbędzie się w specjalnie wybudowanym oktagonie przed Białym Domem w Waszyngtonie. Cała karta walk rozpocznie się o godzinie 2 w nocy, a kibice będą czekać na 7 pojedynków. W dwóch z nich na szali pojawi się pas mistrzowski.
0: W co-main evencie Alex Pereira powalczy o swoje trzecie mistrzostwo UFC. Poatan stanie przeciwko Cyrilowi Gane, a w stawce będzie pas kategorii ciężkiej. Wcześniej Brazylijczyk triumfował, jeśli chodzi o kategorię średnią oraz półciężką. Walką wieczoru będzie pojedynek o pas kategorii lekkiej, którego bronić będzie Ilia Topuria. O mistrzostwo powalczy Justin Gaethje.
4: Siatkówka.
1: Reprezentacja Polski zakończyła pierwszy turniej Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni po czterech spotkaniach mają bilans 2 porażek i 2 wygranych. Ostatnim meczem był dzisiejszy przegrany pojedynek z reprezentacją Ukrainy 2-3. Pewni nieskazitelnego bilansu są Japończycy, którzy wygrali wszystkie 4 mecze. Szanse na wyrównanie tego wyniku mają jeszcze Brazylijczycy oraz Amerykanie, mając na swoim koncie 3 wygrane. Canarinhos dzisiaj o 20.30 zagrają z Argentyną, USA o północy zmierzy się natomiast z Włochami. Kadra pod przewodnictwem Nicoli Grbicia wróci do gry 24 czerwca. Na kolejny turniej organizowany w Gliwicach zagrają oni z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną.
4: Tenis.
0: Kamil Majchrzak wygrał po raz pierwszy w karierze turniej rangi ATP. Polski tenisista w finale ATP 250 w holenderskim Eschertongen Bosch pokonał Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6. Warto przypomnieć, że Majchrzak od fazy ćwierćfinału grał z trzema najwyżej rozstawionymi zawodnikami w turnieju. W 1/4 pokonał rankingową czwórkę oraz ćwierćfinalistę Roland Garros Felixa Auger Aliassim. Później wygrał z Daniłem Miedwiediewem, a w finale był górą w starciu z szóstym najlepszym graczem świata, a więc wspomnianym de Minorem.
5: Hokej.
0: Już dzisiaj w nocy kibice amerykańskiej ligi NHL mogą poznać zwycięzców Pucharu Stanleya. O godzinie 2 rozpocznie się spotkanie pomiędzy Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes. Druga ze wspomnianych drużyn obecnie prowadzi w serii do 4 wygranych, 3 do 2.
4: Dart.
0: Reprezentacja Polski odpadła z trwającego Pucharu Świata w darcie. Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki przegrali w 1/8 z kadrą Irlandii 5-8. Biało-czerwoni mieli jednak szansę na odwrócenie losów spotkania. Z wyniku 2-5 zdołali wrócić i zremisować stan pojedynku na 5-5. Później jednak to Irlandczycy włączyli wyższy bieg i zakończyli całe zmagania zwycięsko. Ratajski i Białecki zakończyli swój udział w najlepszej szesnastce. Za dojście do tego etapu rozgrywek zostali nagrodzeni łączną sumą 10 tysięcy funtów.
1: O 19.15 natomiast wystartuje pierwszy półfinał, w którym zmierzą się ze sobą Anglicy oraz Szkoci. O 20.10 zaplanowano pojedynek 1/2 pomiędzy Holandią a Irlandią Północną. Na ten moment to tyle. Lublin to Sport wróci do Was po krótkiej przerwie, a tę przerwę umili utwór Island in the Sun w wykonaniu Weezer.
6: Lublin to Sport.

0: Lublin to sport.
1: Zawodniczki Lala KZS-u MCS Lublin walczą o utrzymanie w ekstraklasie kobiet w tenisie stołowym. Pierwszy mecz barażowy akademiczki wygrały na wyjeździe z English Perfect AZS UMW Olsztyn 3-0. Dzisiaj o 19:00 rozpoczęło się natomiast spotkanie rewanżowe, a na nim już za moment pojawi się nasz redakcyjny kolega Damian Siodłowski, który jest razem ze mną dzisiaj w studiu i przybliży Państwu, co działo się przez ostatnie miesiące w lubelskiej drużynie. Dobry wieczór, Damian.
2: Witaj, Ignacy.
1: Zacznijmy od tego, że nasze tenisistki przystępowały do rozgrywek jako beniaminek ligi. Pierwszy sezon okazał się jednak bardzo trudny, ponieważ akademiczki zakończyły ligę na przedostatnim miejscu i w tabeli wygrały zaledwie 3 spotkania.
2: Nie jest to też zbytnio nic zadziwiającego tak naprawdę. No, ekstraklasa kobiet w tenisie stołowym w Polsce jest bardzo, bardzo mocno już ustabilizowaną ligą, więc też ciężko się tam wbić jako beniaminkowi, w szczególności takiej drużynie jak nasza lubelska tutaj z UMCS-u, ponieważ my nie mamy żadnej Azjatki w składzie. Mamy bardzo dobre zawodniczki, takie jak Georgina Pota, czy też Natalia Partyka, ale no tutaj jednak posiadanie zawodniczki z Azji daje bardzo dużą przewagę nad konkurentami i widzimy, że w tych topowych zespołach są i Polki na bardzo wysokim poziomie, które regularnie walczą i na mistrzostwach, i też w innych poważnych rozgrywkach. A dodatkowo są też sprowadzane właśnie Azjatki, które również mają bardzo dobre wyniki, nawet na arenie międzynarodowej, więc jest to bardzo ciężka liga tak naprawdę, żeby wejść od tak. I od początku było jednak mówione to, że nasza drużyna będzie walczyć o utrzymanie.
1: Walka o to spokojne utrzymanie miała być właśnie łatwiejsza dzięki Natalii Partyce, która właśnie dołączyła w tym sezonie pierwszym w ekstraklasie do naszej drużyny. Jest to postać, której na pewno nikomu nie trzeba przedstawiać. 12-krotna medalistka m.in. Igrzysk Paralimpijskich. Rzeczywistość jednak okazała się trochę mniej kolorowa niż niektórzy zapowiadali.
2: Zgadza się, ale tak jak mówię, każdy przed sezonem, w szczególności trener, zakładał jednak, że będzie to walka o utrzymanie i może tak naprawdę też ten sezon właśnie skończyć się na barażach. Do utrzymania się w lidze tak naprawdę bardzo mało brakowało, ponieważ tam na poziomie tego utrzymania przesądziło tak naprawdę 2-3 sety w 2 meczach z Sochaczewem, bo utrzymanie było tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, więc tu nie można nic zarzucić drużynie. Było to od początku zakładane, że właśnie taki może być wynik. Natalia Partyka też często była wystawiana na najcięższe zawodniczki przeciwko sobie, właśnie w szczególności zawodniczki z Azji były najczęściej stawiane przeciwko niej. Ona też dużo miała z nimi problemów, też przez pewien czas miała lekki spadek formy na przestrzeni tego sezonu, ale i tak radziła sobie bardzo dobrze i była jednak filarem tej drużyny.
1: Oprócz Partyki z pewnością należy wyróżnić tutaj Natalię Gajewską, która na swoim koncie miała taką samą ilość indywidualnych wygranych, co właśnie wspomniana Partyka.
2: Bardzo dobrze sobie radziła. Dobry sezon w jej wykonaniu. Na ampach również sobie dobrze radziła, więc indywidualnie się tutaj rozwija. Można o niej powiedzieć same pozytywy. Jest taką trzecią, czwartą siłą w tej drużynie, więc same plusy tutaj dla niej tak naprawdę.
1: Tutaj oczywiście chwalimy zawodniczki, które miały okazję się pokazać w większym wymiarze czasowym i setowym, ale chyba najbardziej szkoda tego, że tylko jeden mecz w tym sezonie rozegrała Karolina Pęk, która przyszła do Lublina sezon wcześniej niż Natalia Partyka. Sama też trochę, jak trener Janowski wcześniej wspominał, pomogła wytransferować właśnie Natalię Partykę do drużyny z UMCS-u, ale no szkoda jednak, że nie udało jej się wystąpić w większym wymiarze czasowym przez kontuzję.
2: Oczywiście, miała właśnie przez dłuższy czas problem, tak naprawdę od 2 lat ma problem z lewym nadgarstkiem, więc tutaj nawet nie wiedziała, czy to nie skończy się operacją. Przez długi czas miała właśnie problem, w tym sezonie bardziej zaczęło jej to już doskwierać. Była szansa, że nie przygotuje się w ogóle na mistrzostwa, bo też przerwała treningi, więc tutaj były problemy właśnie z tym. No i liczymy, że w przyszłym sezonie już do nas wróci. Tak naprawdę już teraz wróciła, tylko przez niewyrobienie minut oraz ilości pojedynków w lidze nie jest w stanie wystąpić w tym momencie w barażach, ale w przyszłym sezonie jak najbardziej zobaczymy ją na parkiecie.
1: No to wracając już właśnie do dzisiejszego drugiego spotkania barażowego, English Perfect AZS UMW Olsztyn to mistrzynie pierwszej ligi. Tutaj oczywiście chodzi o grupę północną. Można było zastanawiać się, jak groźne są rywalki jeszcze przed pierwszym meczem. Jak się okazało, na razie po tym pierwszym meczu raczej lublinianki mogą odetchnąć z ulgą, bo było to spotkanie gładko wygrane 3-0.
2: Z dwóch rywali, których mogliśmy spotkać w meczu barażowym, czyli właśnie English Perfect ACTS UWM Olsztyn oraz KS Warmet Dąbcze, to tak naprawdę Dąbcze, zespół z Dąbczy był tym groźniejszym rywalem. Olsztyn jednak bardziej nam leży. Nasz trener Janowski też częściej wspominał na przestrzeni sezonu, że to na przykład z nimi wolałby rywalizować. Półtorej tygodnia temu prowadziłem z nim wywiad. Także wspominał o tym, że wolałby jednak z Olsztynem zawalczyć, ponieważ są bliżej do nas, tutaj zawodniczki są też na troszeczkę gorszym poziomie, w Dąbczym była bardzo dobra jedna zawodniczka, no ale tutaj tak naprawdę my zjadamy klasowo, jeżeli chodzi o te dwa zespoły, to my właśnie zjadamy je klasowo. Natalia Partyka oraz Georgina Pota są bardzo dobrymi zawodniczkami. Georgina Pota nawet nie brała udziału tak naprawdę w tym pierwszym spotkaniu, ponieważ inne zawodniczki dały radę wygrać swoje pojedynki. Więc no tutaj to jest formalność, tak? To tak naprawdę była formalność. Drużyna jest oczywiście groźna, ale jest groźna tak na pierwszą ligę właśnie. Do Ekstraklasy jeszcze troszeczkę daleko. Tutaj drużyna z Lublina jest mocniejsza.
1: Czyli uważasz, że dzisiejszy mecz raczej też powinien przebiec po myśli właśnie AZS, Lalek AZS UMCS?
2: Jak najbardziej, w szczególności, że tak naprawdę potrzebujemy już tylko jednego seta do wygranej. Wygraliśmy 3-0, więc nawet jeżeli przegralibyśmy ten mecz, co w mojej opinii jest praktycznie niemożliwe, to naprawdę potrzebujemy tylko i wyłącznie jednego seta, żeby awansować.
1: No to w takim razie trzymamy kciuki za nasze tenisistki stołowe. W następnych serwisach na pewno też opowiemy Państwu o końcowym rezultacie. Dziękujemy Ci bardzo, Damian. Już Cię nie trzymamy. Pędź sobie spokojnie na halę SP27 i obserwuj nasze tenisistki. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Wczoraj zakończyły się Mistrzostwa Polski w squashu organizowane po raz pierwszy w Lublinie, a turniej finałowy odbył się w szklanym korcie ustawionym na Placu Zamkowym. Ponad 100 zawodników oraz zawodniczek rywalizowało o krajowy triumf. Całym rozgrywkom przyglądał się nasz reporter Mateusz Bartoszek, który streści Państwu, co działo się przez ostatnie dni w naszym mieście. Cześć Mateusz.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Na samym początku, zanim przejdziemy bezpośrednio do rozgrywek, czym charakteryzuje się gra w squasha, bo jednak jest to raczkująca dyscyplina w naszym kraju?
2: No, można powiedzieć, że squash troszeczkę jest podobny do tenisa, tylko że tam nie gramy na korcie naprzeciwko siebie, tylko odbijamy piłkę od ściany na jednym, tak jakby, można powiedzieć, że trochę to połowa kortu tenisowego. No i odbija się tę piłkę od ściany i kto nie zdoła odbić tej piłki, ten traci punkt, gra się do wygranych 3 setów, jeden set wygrywa się jak się ma 11 punktów, jak wiadomo jest 10-10, to się gra na przewagi. Tak w najmniejszym skrócie to na tym polega squash.
1: To zanim przejdziemy do rozmowy o samym turnieju, posłuchamy może, co do powiedzenia na temat rozgrywek oraz samej dyscypliny miał do powiedzenia prezes Lubelskiego Związku Squasha, a więc Bartłomiej Osiniak.
3: Chcieliśmy pokazać tą naszą dyscyplinę, która jest bardzo dynamiczna, która jest wspaniała, pełna emocji. Squash jest radością, przyjemnością, wspaniałym miejscem, gdzie można spotkać wspaniałych ludzi, którzy spełniają marzenia, którzy ćwiczą i są pełni energii i uśmiechu na twarzy.
1: Zawody rozpoczęły się już w środę, a pierwsze mecze rozegrano nie na Placu Zamkowym, a w klubach Sportspark i Cube. Jak wyglądały zgłoszenia do całego turnieju? Trzeba było być zawodnikiem profesjonalnym, występować na co dzień w jakimś klubie, czy zwykli, powiedzmy, zajawkowicze tej dyscypliny mieli szansę zagrać o Mistrzostwo Polski?
2: Trzeba było być profesjonalnym zawodnikiem. Tutaj brali udział zawodnicy najwyżej sklasyfikowani w polskim rankingu squasha, ponieważ w squasha gra się tak, można powiedzieć, taka jest ekstra klasa squasha. Zawodnicy grają w klubach o to, żeby być właśnie na pierwszym miejscu w rankingu, dzięki temu potem mają lepszą drabinkę w Mistrzostwach Polski. Co roku są rozgrywane Mistrzostwa Polski, w tym roku akurat w Lublinie. Tak, na początku były one w Sportsparku i Kubie. Półfinały i finały były rozgrywane przed Placem Zamkowym.
1: No i właśnie oprócz tych medali, o które walczyli zawodnicy w tych Mistrzostwach Polski, z pewnością takim małym aspektem, do którego chcieli dążyć zawodnicy squasha, był właśnie ten turniej półfinałowy i finałowy, ponieważ, no, tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, odbył się on w szklanej kopule, na szklanym boisku na Placu Zamkowym w Lublinie. Myślę, że nawet ludzie niezainteresowani dyscypliną mogli zatrzymać się na chwilę i poobserwować zmagania zawodników przy tej pięknej scenerii.
2: No tak, to wyglądało bardzo zjawiskowo. Można było tak schodzić z Zamku Lubelskiego i na dole był kort to squasha, zawodnicy grali. Słychać było też nawet doping kibiców, mimo w niedzielę brzydkiej pogody. No w piątek też ta pogoda nie była najlepsza. To kibice oglądali z zapartym tchem, bo jednak jest to dyscyplina bardzo emocjonująca, jeżeli tylko mamy naprzeciwko siebie godnych przeciwników, którzy są na podobnym poziomie, to mecz może trwać nawet i prawie godzinę, bo 5 setów. No więc myślę, że to było ciekawe dla osób, nawet które się squashem nie interesowały.
1: Wśród kobiet po raz kolejny mistrzynią została Karina Tyma. Jest to dla niej 8 złoty medal krajowego czempionatu, a 7 z rzędu. Rzeczywiście widać było jej wyższość nad rywalkami?
2: Tak, Karina Tyma, można powiedzieć, zdominowała ten turniej. Ja przed turniejem patrzyłem, że ona jest 36 w rankingu i zastanawiałem się, dlaczego tak nisko ulokowana zawodniczka w rankingu polskim bierze w ogóle udział w tym czempionie i jest tak wysoko, jest w finale. Okazało się, że Karina trenuje w Anglii, gdzie poziom squasha jest wyższy i dlatego jest, można powiedzieć, poziom wyżej, może nawet 2 poziomy wyżej niż polskie zawodniczki i bierze udział w międzynarodowych turniejach squasha. I, no i dominuje w Polsce, praktycznie przyjeżdża tylko na Mistrzostwa Polski, zdobywa medal, no a potem rywalizuje w innych krajach. Sama Karina po meczu mówiła, że nawet nie zawodniczki były dla niej największym zaskoczeniem i problemem. Znaczy oczywiście w Polsce coraz więcej młodych zawodniczek gra i jest poziom coraz wyższy, co ten kort ulokowany pod zamkiem, bo jednak gra się na nim troszeczkę inaczej niż na korcie w klubie.
4: zawsze jest fajnie zagrać w tym turnieju i wyglądać. To naprawdę coś wyjątkowego dla mnie. Punktacja trochę nie pokazuje, ile tam było w tym meczu i też jak ciężko było granie na tym korcie, bo to jest kompletnie inny kort od normalnych, ale te 3-0 no, pokazuje, że jeszcze mam moc.
1: U panów mieliśmy natomiast małe zaskoczenie, bo po złoto sięgnął zawodnik Legii Warszawa, Jakub Pytlowany, i trzecie zawody z rzędu mamy innego mistrza Polski.
2: Tak, znaczy zaskoczeniem. Ja bym tego nie brał w tyle zaskoczenia, bo tak, grał w finale z Filipem Jarotą, który jest wielokrotnym mistrzem Polski, który w tamtym roku był wicemistrzem Polski. Ale Jakub Pytlowany już od kilku lat tak jakby puka do tej najwyższej półki, miał brąz, miał srebro mistrzostw Polski i myślę, że złoto było tylko kwestią czasu. Chociaż mecz sam zaczął się układać nie po myśli Pytlowanego, przegrywał 5-10 w pierwszym secie, ale zdołał doprowadzić do wyrównania. No i teraz chciałem oddać właśnie Jakubowi głos, on najlepiej chyba powie, jak wyglądał jego pierwszy set z jego perspektywy.
5: Przy 10-5 byłem naprawdę na siebie zły, ale potem powiedziałem sobie make it happen. Jest taki zawodnik z Hiszpanii, Borja Golan, który był kiedyś w top 5 na świecie. Wybitna postać squasha, on zawsze mówił, że gdy nawet idzie źle, po prostu make it happen. Pokaż przeciwnikowi, że nawet jeżeli wygra tego seta, będzie miał duży problem. I dokładnie w ten sposób pomyślałem. I zacząłem grać lepiej, doprowadziłem do 10-10 i od tamtego momentu walczyłem, ale mówiłem sobie okej, to był naprawdę duży progres. Od przegrywania w trochę słabym stylu na początku do czegoś takiego super.
1: Nie wiem, czy jesteś wielkim fanem squasha, natomiast z przebiegu meczu z pewnością można wydedukować, że sytuacja w meczu zmieniała się jak w kalejdoskopie i tym fanem chyba można zostać. Już nie mówię tylko o tobie, natomiast no, tak jak sam wspominałeś na samym początku, dynamiczna gra, dzieje się naprawdę wiele. Mecze potrafią trwać bardzo długo i rzeczywiście jest to taka dyscyplina rozwojowa.
2: No na pewno mecz był bardzo emocjonujący. Po tym pierwszym secie nie spodziewałem się, że Pytlowany przejmie aż tak inicjatywę. Znaczy, przejął inicjatywę. Kolejne sety też były wyrównane, ale no tak w końcówkach zawsze Pytlowany był lepszy tych setów i widać było, że wytrzymywał nerwy, nawet jego przeciwnik Jarota czasem trochę naginał zasady i przeszkadzał w tym, żeby Pytlowany dobrze zagrał, dobrze odbił piłkę, przez co był przez sędziego upominany. No, Pytlowany wytrzymał nerwy i zdobył to mistrzostwo. Sam po na gorąco mówił, że do niego jeszcze to nie dochodzi, bo on do tego dochodził bardzo ciężką pracą i myślę, że należało mu się to mistrzostwo.
1: Posłuchajmy więc, co do powiedzenia miał aktualny mistrz Polski w squashu.
5: Ono jeszcze nie smakuje, ja jeszcze to przetrawiam, ale już czuję się świetnie. Już czuję się bardzo dumny. Wiele razy sam w siebie wątpiłem, wiele razy myślę, że inni też o mnie wątpili, ale ja cały czas cisnąłem, cały czas się rozwijałem i czuję, że to jest naprawdę nagroda i za dzisiaj, i za wiele lat.
1: Teraz takie małe pytanie detektywistyczne. Czy będąc tam na miejscu udało ci się może usłyszeć jakieś informacje na temat kolejnych mistrzostw? Czy może będą organizowane w Lublinie, czy w zmaganiach singlistów, czy może jeśli chodzi o zawody drużynowe? I jak sam oceniasz przebieg całego wydarzenia i czy jest to dyscyplina, która na dłużej powinna zostać promowana w naszym mieście?
2: Po zakończeniu rozgrywek kibice krzyczeli, że no teraz to chyba co mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata następne, ale po kolei nie. Myślę, że jest szansa, żeby w przyszłości znowu takie mistrzostwa zorganizować, bo bardzo widowiskowy był ten kort, myślę, i to przyciągnęło ludzi i też ładnie wyglądało. Sama gra po prostu też jest bardzo emocjonująca. Czy słyszałem? Słyszałem, że miasto bardzo chwaliło organizację, tak? Bo też miasto, z tego co wiem, stara się o Lublin, o miano miasta sportu. I przez to myślę, że to taki jeden z aspektów, który może wpłynąć na to, że dostaniemy ten tytuł. Dobrze wyglądał organizacja tego turnieju, nawet sędzia podczas meczu tłumaczył zasady, tłumaczył dlaczego jeden zawodnik zdobył punkt, drugi go stracił, co też myślę zaciekawiło kibiców. Potem jak rozmawiałem z prezesem Lubelskiego Związku Squasha, sam zachęcał do tego, żeby ludzie też zaangażowali się, zaczęli trenować, a być może jak w przyszłości Lublin będzie bardziej rozwinięty w squasha, to będzie więcej takich inicjatyw i będzie więcej zawodników, którzy nawet może zdobędą Mistrzostwo Polskie, a będą z Lublina.
1: to posłuchajmy może na sam koniec, co powiedział wspomniany przez ciebie prezes Lubelskiego Związku Squasha i jak podsumował sam turniej.
3: Piękne wydarzenie, piękne pojedynki, piękne w pięknych naszych lubelskich klubach, gdzie zapraszam wszystkich mieszkańców Lublina do trenowania, do ćwiczenia razem z nami, żebyśmy może w przyszłości wychowali mistrzów z naszego miasta w tym sporcie.
1: Dziękuję ci bardzo, Mateusz, za tę, myślę, wyczerpującą rozmowę.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A Państwa zapraszam na krótką przerwę, po której będziemy rozmawiać także o emocjach iście mistrzowskich, tylko tym razem w wydaniu światowym.
0: Lublin to sport!

0: Lublin to sport.
1: No i tak jak zapowiadałem przed chwilą, będziemy omawiać Mistrzostwa Świata, a więc Mundial, który właśnie odbywa się na ziemi amerykańskiej, meksykańskiej i kanadyjskiej. A zaczniemy od spotkania, które trwa aktualnie, a więc Niemcy kontra Curaçao. No i proszę Państwa, byliśmy blisko opowiedzenia Państwu o sensacji, ponieważ przed chwilą jeszcze mieliśmy wynik 1-1, natomiast Nico Schlotterberg wyprowadził kadrę niemiecką na prowadzenie 2-1, natomiast nadal no, Ignacy, trzeba powiedzieć, że jest to bardzo, ale to bardzo duże zaskoczenie.
2: Wydaje mi się, że w ogóle sama bramka jest już dużą sensacją. To jest zawsze tak, że drużyna, która pierwszy raz występuje w swojej historii na Mistrzostwach Świata, zdobywa jeszcze w meczu otwierającym swoją przygodę właśnie bramkę, która też nie jest bramką o honor przy wyniku, nie wiem, dajmy na to 7-1, tylko jednak jest bramką dającą remis w tym spotkaniu i to nie z byle kim, bo Niemcami, czyli Mistrzami Świata między innymi z 2014 roku. Jest to reprezentacja, której nikomu nie trzeba przedstawiać. No i też zawodnik, który strzelił tą bramkę, czyli zawodnik Komenekia, który jest właśnie pomocnikiem drużyny z Curaçao, strzelił tę bramkę, no nie byle komu, bo Manuelowi Neuerowi, który powrócił do kadry po drobnej przerwie spowodowanej oczywiście zmianą, tam były między innymi kontuzje, ale też chciał zakończyć już karierę reprezentacyjną, dał się namówić obecnemu trenerowi kadry, czyli Julianowi Nagelsmannowi, żeby jednak jeszcze pojawić się w szeregach niemieckiej drużyny. No ale chyba wydaje mi się, że możemy tutaj śmiało powiedzieć nasz ulubione sformułowanie, czyli że nie tylko w Europie, ale i na świecie nie ma już słabych drużyn.
1: Myślę, że na pewno spoglądam jeszcze na składy obu drużyn szybko, aby Państwu powiedzieć, jak naprawdę wygląda różnica pomiędzy obiema ekipami. No chociażby w reprezentacji Niemiec mamy 5 zawodników Bayernu Monachium, 2 z Borussii Dortmund, oczywiście Leroy Sané, Galatasaray, Florian Wirtz, a więc Liverpool czy Kai Havertz, także zawodnik Premier League, czyli Arsenalu. Po drugiej stronie natomiast no, większość piłkarzy to jednak reprezentujący zawodnicy z Eredivisie, ponieważ wiemy, że jednak większość kadry z Curaçao pochodzi także właśnie z kraju Niderlandów. Jedną postać chciałbym tylko wymienić, ponieważ jest nią napastnik Tahith Chong, który miał na początku swojej kariery mały epizod w Manchesterze United i on powinien być taką główną gwiazdą Curaçao. Natomiast no, nie możemy mówić tak, że to on ma zmienić oblicze tego spotkania, kiedy jesteś zawodnikiem Sheffield United i jako napastnik w 21 meczach masz 0 bramek i 1 asystę.
2: No tutaj wiesz, tak naprawdę jedziesz drużyną, która nie ma nazwisk, tak jak już wcześniej wspomniałeś. Jedyną personą, którą można powiedzieć też nazwać gwiazdą zarazem, jest trener drużyny właśnie, czyli Dick Advocaat, bardzo doświadczony, już 79 prawie letni, bo we wrześniu będzie kończył 79 rok życia trener, który jest doświadczonym szkoleniowcem, miał w swojej historii okazję trenować wiele znamienitych zespołów oraz reprezentacji, no ale co by nie powiedzieć, sam fakt tego, że pomiędzy jednym a drugim szkoleniowcem jest 40 lat różnicy, niespełna, bo tam jest to liczone oczywiście w miesiącach, ale jeden rocznikowo, jeśli byśmy to liczyli, no to tutaj się wszystko zgadza. Dick Advocaat, kiedy rozpoczynał swoją karierę trenerską, to Juliana Nagelsmana nie było jeszcze na świecie.
1: Chciałbym wrócić do początku. Mundial rozpoczął się od spotkania Meksyk-RPA. Tam reprezentacja El Tricolore wygrała 2-0 po bramkach Quiñonesa oraz Raula Jimeneza. Natomiast na pewno nie to przyciągnęło nas do oglądania tego pojedynku, a sam przebieg meczu, ponieważ przypominamy, że piłkarze obejrzeli aż 3 czerwone kartki. No na pewno sporo emocji na sam początek Mundialu.
2: Mecz otwarcie przez wielkie O albo przez wielkie też M, w zależności jak to byśmy sformułowani. Oczywiście, żeby tutaj nie powiedzieć, że OMG, czyli o mój Boże, ale wydaje mi się, że jednak ten mecz byłbym zaskoczony, gdyby Meksyk jednak go przegrał, bo wiadomo, że Republika Południowej Afryki ostatni raz swój występ na Mundialu zanotowała w 2010 roku, kiedy to byli gospodarzami tego turnieju. Od tamtej pory drużyna z Afryki nie miała okazji wystąpić na nim. Właśnie też sobie zanotowałem, że te 3 czerwone kartki na pewno były nietypowymi wydarzeniami, ale oprócz tego też oczywiście sama historia Raula Jimeneza, który jak wiadomo jeszcze w 2020 roku uniknął, można to śmiało powiedzieć, śmierci po zderzeniu z Davidem Luizem, ponieważ prawie jego czaszka została zgnieciona w starciu główkowym z zawodnikiem ówczesnym Arsenalu. Dla tego napastnika była to też długa droga do powrotu do formy. Wiadomo, że mógł on nie grać w piłkę, a po niecałym roku wrócił on do składu wtedy Wolverhampton, później Fulham, teraz znowu powrócił on w szeregi Wolverhampton podczas obecnego okienka transferowego. Przechodząc dalej, no to następny mecz, który też się odbył w tej grupie, czyli Korea Południowa oraz Czechy. Trochę małe zaskoczenie, wydaje mi się, ale jeśli patrzę na to, w jakim kierunku idzie właśnie reprezentacja Czech, to obawiam się, że idzie ona w podobnym kierunku, w którym idzie reprezentacja Polski, czyli koniec tego złotego, fajnego pokolenia i teraz jednak taka zniżkowa forma reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów.
1: Co ciekawe, jest tylko 5 reprezentacji, które za każdym razem przechodziły udane swoje kwalifikacje i udało im się zameldować do głównego turnieju Mistrzostw Świata i właśnie w tej piątce jest kadra Korei Południowej, a więc jeśli chodzi o te azjatyckie strony, z pewnością wiodą prym, jeśli chodzi o, nazwijmy to troszeczkę kolokwialnie, granie w piłkę. 9 spotkań za nami, 9 właśnie trwa, a już sporo sensacji i to chyba będzie nam sugerować to, że ten mundial w trzech państwach w Ameryce Północnej naprawdę może przysporzyć nam wiele, nazwijmy to chyba radości, ponieważ kiedy widzimy małe państwo wygrywające z hegemonami futbolu, wiele kibiców może mieć uśmiech na swojej twarzy. Między innymi Australia wygrywająca 2-0 z Turcją, Szkocja zaledwie 1-0 z reprezentacją Haiti. No naprawdę możemy powiedzieć wiele, chociażby także o spotkaniu Szwajcarii i Kataru, gdzie podopieczni trenera Juliana Lopetegui strzelili w doliczonym czasie gry w bramkę na wagę remisu, notując swoje pierwsze trafienie w historii Mistrzostw Świata.
2: No tutaj można właśnie przede wszystkim wymienić postać trenera Lopetegiego, który nie miał okazji prowadzić zespołu hiszpańskiego w 2018 roku, kiedy to przejmował w tym samym czasie stery Realu Madryt. Była to przygoda, jak się później okazało, nieudana, ale sam szkoleniowiec właśnie 2 dni przed pierwszym spotkaniem został zwolniony z pełnienia obowiązków trenera pierwszej reprezentacji Hiszpanii. Jego miejsce zastąpił wówczas zawodnik, którego na pewno nikomu nie trzeba przedstawiać, na pewno hiszpańskim kibicom, czyli Fernando Hierro, który wiadomo, że miał swoje sukcesy, odnosił zarówno w Realu Madryt, jak i w kadrze Hiszpanii. Jeśli chodzi o sam Katar, no wiadomo, że jest to drużyna, która ostatnio, 4 lata temu, występowała w roli gospodarza. Nie przekonywała ona wtedy swoją formą, ale w tym sezonie, w tegorocznym mundialu już mają swój punkt i też trener Lopetegui może w końcu odetchnąć z ulgą, że udało mu się po pierwsze poprowadzić jakąś kadrę na Mistrzostwach Globu, a po drugie też, że jednak udało mu się wyszarpać ten remis.
1: Jeśli chodzi o kolejne spotkanie, godzina 22:00, Holandia zagra z Japonią, potem pierwsza WKS Ekwador, no i godzina 4:00, miejsce, gdzie powinna być reprezentacja Polski, ale jej nie ma. Szwecja kontra Tunezja o godzinie 4:00. Przechodząc jeszcze do samej organizacji turnieju, 48 drużyn, rekordowa liczba ekip na mundialu i 104 spotkania. Jesteś w ogóle zadowolony z tego, że aż tyle ekip miało szansę zakwalifikować się i oglądamy właśnie chociażby takie spotkania z udziałem Curaçao czy Haiti, czy jednak pozostałbyś przy tym starym formacie?
2: Przypomnij mi, ile drużyn było w starym formacie? 32 chyba.
1: Zgadza się.
2: Też mi się tak wydaje. Ja bym powiedział, że nawet nie zostałbym przy 48, tylko zostałbym przy połowie tych drużyn, czyli 6 grupach po 4 zespoły. Był to format moim zdaniem optymalny. Wiesz, sam fakt tego, że no tutaj wiadomo, że nie wybierzemy, no rzadko się zdarzy, żebyśmy wybrali mecz o 3:00, 4:00 czy nawet 1:00 w nocy. Wczoraj, a bardziej dzisiaj w nocy, z wczoraj na dziś miałem przyjemność oglądać pierwszą połowę spotkania Brazylii z Maroko. Bardzo zresztą dobra pierwsza połówka w wykonaniu drużyny z Maroka. Wydaje mi się, że te 48 drużyn i 104 spotkania, które się przekładają na cały ten turniej, to jest zdecydowanie za dużo. Oczywiście z jednej strony możemy dzięki temu obserwować takie historie, jakie pisze właśnie na przykład drużyna Curaçao, ale tak poza tym, no to wiesz, z drugiej strony patrzysz na to, kto tam występuje, no to nie wiem, czy ktoś byłby w stanie wstać na przykład o godzinie, dajmy na to 3:00 nad ranem, obejrzeć spotkanie Republiki Zielonego Przylądka, dajmy na to, z Arabią Saudyjską. Są to jednak zespoły, które jednak nawet w meczach towarzyskich by raczej się nie spotykały, a co dopiero w imprezie takiego formatu. Sama FIFA moim zdaniem trochę już już odpłynęła jakiś czas temu Gianni Infantino, tak chce monetyzować ciągle ten futbol. W zeszłym roku mieliśmy okazję oglądać rozbudowane klubowe Mistrzostwa Świata w Ameryce, tym razem właśnie gospodarze turnieju mistrzowskiego, czyli Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada oraz Meksyk mają zapewnione też full pakiet, wiele spotkań, które tutaj się odbywają, a tak na żywo możemy też powiedzieć, że właśnie w tym momencie reprezentacja Niemiec właśnie egzekwuje rzut karny z drużyną Curaçao, więc też zaraz Państwu o tym powiemy. Wracając do Twojego pytania, tak jak mówię, wydaje mi się, że 24 ekipy to by był taki optymalny jednak skład i też jakaś nobilitacja dla tych, którzy by się do niego dostali.
1: Zanim przejdziemy do tego, czy Kai Havertz trafi do bramki Curaçao i pokona 37-letniego golkipera, jeszcze jedna kwestia. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych piłka nożna to nie jest jednak sport narodowy. Dzieje się tam wiele wokół tej dyscypliny i słysząc właśnie wypowiedzi Polaków, którzy mieszkają właśnie w Ameryce, była to jednak sprawa drugorzędna, otwarcie całego mundialu. Mieliśmy finały NBA, trwają finały NHL, dzisiaj także, jak wspominaliśmy, UFC Freedom 250, a więc są rzeczy, które Amerykanów interesują o wiele bardziej, a więc musimy liczyć na kibiców, którzy dopiero za ten ocean przybędą i stworzą atmosferę, a nie na samych Amerykanów.
2: No sam Nowy Jork jest właśnie jednym z gospodarzy i stadion w Nowym Jorku, MetLife Stadium, gościł wczoraj właśnie drużynę Brazylii i Maroko. 2,5 godziny później, a bardziej nawet nie 2,5 godziny później, tylko po zakończeniu tego spotkania mieli okazję kibice zgromadzeni właśnie w Nowym Jorku przenieść się do hali, w której New York Knicks walczyli z San Antonio Spurs w kolejnym meczu finałów NBA, jak się okazało ostatnim i dającym też właśnie drużynie z Nowego Jorku mistrzostwo. Wydaje mi się, że jednak popularny, jak jest też nazywany właśnie w Ameryce soccer, jednak nie będzie jeszcze przez jakiś czas dłuższy wygrywał z takimi dyscyplinami jak właśnie NHL wspomniane, czy koszykówka, czy nawet po prostu inne sporty drużynowe, które na pewno w Ameryce są na bardzo wysokim poziomie. Wiesz, wydaje mi się, że nawet pod kątem tego, co jutro będziemy mieli okazję mówić w programie Po drugiej stronie siatki, jeśli Amerykanie by się zdecydowali na przykład na ligę zawodową mężczyzn, to też byłaby to liga zdecydowanie bardziej lepsza, bo tam za pieniędzmi poszliby też zawodnicy i tak jak teraz występują między innymi w jakichś ligach egzotycznych, to tam raczej by się właśnie znaleźli.
1: No dobrze, Ignasiu, trochę powiedzieliśmy o tych mistrzostwach świata. A propos tego rzutu karnego, Kai Havertz pewnie wykonał swoją jedenastkę, wyprowadził reprezentację Niemiec na prowadzenie 3-1 przed tą przerwą na nawodnienie. No i powoli będziemy musieli jeszcze kończyć. Przypomnę Państwu oczywiście, że godzina 22, Holandia-Japonia, potem o 1:00 Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Ekwador i godzina 4:00 Szwecja-Tunezja. Jeszcze tylko krótkie pytanie. Będziesz czekał na jeden z tych spotkań w nocy, czy jednak pozwolisz sobie odpocząć?
2: Powiem Ci szczerze, że to Wybrzeże Kości Słoniowej mnie bardzo ciekawi z Ekwadorem, ale chyba jednak jeśli już, to obejrzę ten mecz z odtworzenia. W tej kolejce chyba już nie ma takich większych hitów, jedynie mecz, na który czekam, no to jest Francja-Senegal, bo obie drużyny mają w swoich szeregach bardzo, bardzo interesujących i dobrych zawodników.
1: Bratobójcze spotkanie Francja-Senegal.
2: Nie chciałem tego mówić, ale jak już to poruszyłeś, to tak, bratobójcze i być może też dla Europy ważne pod kątem wyskautowania nowych zawodników.
1: No dobrze, no to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą odsłonę programu Lublin to Sport. W przygotowaniu audycji pomogli Damian Siodłowski, Mateusz Bartoszek oraz Bartosz Litwin.
2: A za bezbłędną realizację dzisiejszego programu odpowiadał Mateusz Wiak. Lublin to Sport powróci do Was już za tydzień.
1: Natomiast dzisiaj żegnają się już z Wami Bartłomiej Płoszaj
2: oraz druk zastępowy Ignacy Chodowski.
1: Do usłyszenia!
0: Lublin to Sport.

0: Godzina 20:43. Łukasz Komsta, dobry wieczór. Przejmuję stery Akademickiego Radia Centrum po audycji sportowej Bonnie Raitt i Dimming of the Day. No dzień się faktycznie nachylił, a my zacznijmy. Audycja za górami.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam.

0: Nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie. Ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

Szał niebieskich ciał grupy Manam. To zaczęliśmy na początek dzisiejszej audycji. 72. wydanie audycji Za Górami. Rozpoczęliśmy tak nietypowo, jednak jakby nie patrzeć, tej muzyki polskiej aż tak dużo za górami się nie pojawia. A mamy bardzo ważny powód, mianowicie w poniedziałek Kora skończyłaby równiuteńko 75 lat, gdyby żyła. No niestety los potoczył, los inaczej zadecydował, że nie ma już jej z nami. Audycje autorskie są w ogóle taką okazją do tego, aby móc sięgnąć po utwory troszkę zapomniane, a myślę, że Szał niebieskich ciał jest dlatego tak rzadko obecnie prezentowany w rozgłośniach radiowych, bo po prostu trwa aż 7 minut. W dzisiejszych czasach pośpiechu tego, że każda piosenka musi mieć również tak zwany radio edit, czyli wersję krótszą do emitowania na antenie radia, raczej się nie sięga po utwory dłuższe. Właśnie audycje autorskie są do tego doskonałą okazją. A to piosenka z płyty pierwszej w ogóle debiutanckiej płyty grupy Manam, która została wydana w roku 1981 przez wytwórnię Vifon. To taki trochę patriotyzm lokalny również, bo chociaż Kora sama nie jest związana z Lublinem, to nagrania realizowane były w rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, czyli w obecnym studiu Hendrix. Te nagrania realizował Andrzej Poniatowski i Włodzimierz Kowalczyk. Potem to się ukazało na takim charakterystycznym winylu, gdzie członkowie stoją na tle, nie wiem dokładnie czego, bodajże samolotu. U góry jest na okładce taki szereg prostokątów, jakby to był kawałek kliszy fotograficznej. Miałem ten winyl przez pewien czas, był on używany tak bardzo intensywnie, że pozbyłem się, bo już nie był w stanie zadośćuczynić mojemu poczuciu, nazwijmy to, delikatności względem igły gramofonu. Ale przez to, że używałem tej płyty intensywnie, znam w zasadzie cały ten album na pamięć. Szał niebieskich ciał na pewno jest wart przypomnienia. A teraz nie idziemy po kalendariach, tylko nowość. Ta nowość to jest to, co było na zapowiedzi audycji facebookowej. Mianowicie, jeżeli ktoś śledzi temat Lost Wave, czyli tak zwanych utworów, które właśnie nie są zidentyfikowane, bardzo często pozostają anonimowe, czasem są uznane za zupełnie zaginione, nikt tego nie pamięta, no to jedną z najsłynniejszych polskich piosenek należących do trendu właśnie Lost Wave było nagranie, które pojawiło się w internecie w roku 2021 i nikt nie był w stanie przez około 2 lat zidentyfikować. To był krótki fragment nagrany na kasecie magnetofonowej kupionej na targu staroci i jak już wreszcie zidentyfikowano tę piosenkę, było to Kto tu jest niewinny Małgorzaty Paneckiej, to nagle okazało się po wielu perypetiach, że najprawdopodobniej wszystkie taśmy w archiwach radiowych, różnych rozgłośni radiowych po prostu zaginęły. Nie ma skąd tego nagrania odtworzyć, czy w ogóle na przykład jeszcze raz wydać na płytach, ponieważ płyta z tymi nagraniami się nigdy nie ukazała. No i po jakimś czasie nastąpił przełom. Wydawnictwo GAD Records wydało pełną płytę Małgorzaty Paneckiej pod tytułem Kto tu jest niewinny. Tam jest to utwór tytułowy na tej właśnie płycie. Wszystko zostało bardzo dobrze odtworzone z taśm, które na szczęście się zachowały w bardzo dobrym stanie. Oprócz tego na tej płycie są jeszcze jako bonusy nagrania koncertowe Małgorzaty Paneckiej. Zresztą też artystki lokalnie związanej z naszym rejonem, ponieważ jej wspomnienia w buklecie tej płyty zaczynają się od słów dorastałam w Kurowie na Lubelszczyźnie. A więc posłuchajmy, jak to wtedy brzmiało. Lata 80. synthpop polski. No coś niesamowitego dla koneserów takiego gatunku. Małgorzata Panecka, Kto tu jest niewinny?

Myślę, że jest coś w tych nagraniach. To ma taki klimat lat 80. Takiego właśnie ówczesnego, mechanicznego synthpopu. To jest coś, co na pewno się spodobało fanom Małgorzaty Paneckiej i entuzjastom tego nagrania i tego, że się udało to zlikwidować. Nie zlikwidować. Na szczęście się nie udało taśmy zlikwidować, tylko udało się wydać, zrekonstruować i poprawić. Myślę, że zremasterować też. Tutaj została włożona naprawdę porządna praca w to, aby to się udało wydać. Wrócimy jeszcze, myślę, że po wakacjach do tej płyty, być może, że będziemy jej słuchali po kawałku, bo wszystkie z niej utwory są na tyle fajne, że naprawdę warto by je było w audycji Za Górami przypomnieć. No a teraz jeszcze pozostajemy do trzech razy sztuka w kręgu muzyki polskiej i można powiedzieć, że w kręgu muzyki takiej troszeczkę też dawniejszej, ponieważ dzisiaj, dokładnie dzisiaj obchodzi swoje 81. urodziny Jerzy Rybiński. Brat Andrzeja Rybińskiego, polski wokalista, gitarzysta basowy, kompozytor, urodził się w Łodzi, ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w klasie kontrabasu. Debiutował w roku 62, potem znalazł się w pierwszym składzie grupy No To Co. Współpracował z grupą 2 plus 1, no musiał współpracować, ponieważ w 2 plus 1 był przecież jego brat Andrzej Rybiński. Komponował dla swojego brata i Elizy Grochowieckiej. Wydał kilka swoich solowych albumów, między innymi album z roku 1984, Ulica Marzeń. Zapomniany album. Miałem to też swego czasu na kasecie. Dopiero po latach udało mi się zdobyć w dobrym stanie. Winyl stoi u mnie na półce. Muzyka, która dzisiaj myślę, że byłaby zaliczana do czegoś, co się nazywa z perspektywy lat country polo, czyli takie polskie sięgnięcie po taki lekki styl country pop. Posłuchajmy zatem z Ulicy Marzeń chyba najczęściej ówcześnie odtwarzanego utworu Deszcz w obcym mieście.

ma numer 10. Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze nie wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

jak zginie ten płacz, płacz. To wszystko na niby jak deszcz, deszcz bijąc o szyby, ten sen zły, on tylko się przyśnił. To deszcz, deszcz, to wszystko wymyślił, ten płacz, płacz. To wszystko na niby jak deszcz, deszcz, nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie. Ten deszcz, deszcz o szyby, ten deszcz w obcym mieście. Mój pokój w hotelu ma numer 40 i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi.

wszystko na niby, jak deszcz, deszcz, bijące o szyby, ten sen zły, on tylko się przyśnił, to deszcz, deszcz, to wszystko wymyślił, ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz.

No właśnie, czy kiedyś pomyśli o dzieciach w ogrodzie, a ty sweter mu zrobisz, by nie marzł na chłodzie? Majstersztyk, jeśli chodzi o ujęcie upływania czasu, to tekst Małgorzaty Maliszewskiej. Muzyka oczywiście Jerzego Rybińskiego. Małgorzata Maliszewska to też obecnie mało znana postać, polska autorka tekstów piosenek, wydawczyni płytowa, współzałożycielka wytwórni MJM. Urodzona w roku 1955 roku. Ona właśnie dla Jerzego Rybińskiego ten tekst napisała. A panu Jerzemu życzymy 100 albo 200 lat w dzisiejsze urodziny. Wszystkiego dobrego i niech jeszcze życie przyniesie dobre, cenne projekty muzyczne. Czekamy. A wracając do Kory, to trzeba powiedzieć, że tego samego dnia, w którym urodziła się Kora, urodziła się dokładnie również co do dnia Bonnie Tyler. Bonnie Tyler chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, więc życiorys tej artystki pominiemy, a jeżeli ktoś nie wie, to oczywiście polecam doczytać i sięgniemy sobie po płytę z 1983 roku Faster Than the Speed of Night. To jest ta jedna z najsłynniejszych płyt Bonnie Tyler, gdzie znajdują się przeboje Total Eclipse of the Heart czy Have You Ever Seen the Rain. Natomiast jest tam jeszcze mnóstwo piosenek praktycznie nieznanych i zapomnianych, a taka jest misja audycji Za Górami, żeby z tych albumów bardzo znanych czasem zaprezentować coś, czego praktycznie być może nikt, a co najmniej większość słuchaczy nie słyszała. No więc teraz z tego właśnie krążka, rok 83, Bonnie Tyler i Tears.

Gdyby ktoś w tym momencie się zastanawiał, kto wspólnie z Bonnie Tyler tę piosenkę zaśpiewał, no to odpowiem, był to Frankie Miller, szkocki singer-songwriter, który tę piosenkę dla niej wtedy napisał, a potem stwierdził, że razem z nią ją wykona. Myślę, że wyszło to bardzo w porządku i po tylu latach się tego bardzo dobrze słucha. Zresztą cała ta płyta jest też do odświeżenia warta, jeżeli ktoś by chciał sobie poszperać właśnie w takich archiwach jak rok 1983. Natomiast idziemy teraz dzień później, 9 czerwca. To jest z kolei dzień, w którym w 1978 roku została wydana płyta Dire Straits. No tutaj mówimy oczywiście o tej płycie takiej debiutanckiej, eponimicznej, jak to się nazywa, czyli takiej, która po prostu jest zatytułowana Dire Straits. No i cóż, myślę, że każdy zna taki przebój jak Sultans of Swing, ale nie każdy wie, co tam się znajdowało oprócz tego. No więc kontynuując tę tradycję, aby nieco mniej znane kawałki prezentować, posłuchajmy teraz sobie z tego albumu otwierającego utworu, który nazywa się Down to the Waterline. Dire Straits w Akademickim Radiu Centrum i audycji Za Górami.

I tak oto audycja nam się przepołowiła. 20:33 i 28 sekund na zegarze radiowym. 515-515-982 to jest oczywiście numer SMS-owy Akademickiego Radia Centrum, na który możecie przesyłać raporty ze słyszalności naszej audycji zarówno z nadajnika naziemnego, jak i również przez internet. Zapraszam, zachęcam, będzie mi miło, jeżeli dostanę jakieś sprzężenie zwrotne od was. A teraz idziemy do chyba takiego zespołu, który niezbyt często gości na antenie Radia Centrum, bo to są po prostu nie te klimaty, ale można w ich twórczości również znaleźć nieco bardziej pasujące kawałki. Mianowicie kalendaria prezentują w tym tygodniu różne rocznice związane z albumem Sweet Dreams grupy La Bouche. Ten album był wydany w 1995 roku. Tych dat jest dosyć dużo, tam się ukazywały różne single, sam album się ukazywał w niektórych krajach w lipcu, w niektórych krajach już teraz w czerwcu. Jeśli ktoś pamięta, no to oprócz Sweet Dreams tam jest jeszcze kilka różnych innych przebojów, które wtedy zawojowały różne listy. Natomiast my sięgamy po te najmniej znane kawałki. Usłyszymy dwa i tak się składa, że one są muzycznie znacznie bardziej pasujące do profilu Akademickiego Radia Centrum. Będą to The Heat Is On oraz Do You Still Need Me? La Bouche, 1995 rok.

20:41. Czas udać się, jak to zwykle bywa, na Bałkany. I co dziwne, dzisiaj najpierw do Rumunii. Wspominałem kiedyś o takiej artystce jak Holy Molly, która naprawdę się nazywa Maria Aleksandra Florea i chyba bardziej niż z radia rockowego można ją poznać z rozgłośni popowych, ewentualnie usłyszeć ją w hipermarkecie albo na siłowni, ale również zdarza się jej popełniać utwory, które mają to coś, co do naszej audycji pasuje. I niedawno nagrała wraz z takim kolegą, który nazywa się Adi Istrate, a przynajmniej pod takim pseudonimem występuje, dwie wersje, disco i akustyczną. My posłuchamy tej akustycznej, takiej piosenki jak Totul Meu, czyli Wszystko Moje.

0: tak rău?
1: Da, tu ești totul meu. Tak, ty jesteś wszystko moje. Fajnie to po rumuńsku brzmi. A potem jest do tego rym, że będę cię kochać mereu, czyli zawsze. Bardzo ciekawy język rumuński, jeżeli ktoś się lingwistyką interesuje. Wpływy słowiańskie, tak to jest da. Wpływy bałkańskie, wpływy tureckie, przez wiele lat zapisywany cyrylicą, bo mimo, że jest to język romański, to przecież jakby nie patrzeć, Rumunia całe życie znajdowała się w strefie wpływów prawosławnych. Do muzyki rumuńskiej będziemy jeszcze wracać w audycji Za Górami, natomiast teraz zabraniono puszenie. Ten zespół był tydzień temu już, ale zwykle tak się składa, że rocznice chodzą parami, a jeśli chodzą parami, no to właśnie tak się teraz stało. W czwartek 11 mieliśmy 41. rocznicę, trochę to już jest stary krążek, od ukazania się albumu Dok Czekasz Sabach z Szeitaną. Bardzo ważny album w historii muzyki byłej Jugosławii, a zatem posłuchajmy dwóch utworów. Dok Jezdisz Ka Alemanii, no póki jeździsz do Niemiec, oraz Uczini da budem wuk, czyli spraw, abym stał się wilkiem. I tam jadł padlinę i tak dalej. Takie rzeczy są w tekście tej piosenki. Zabraniono puszenie w Akademickim Radiu Centrum.

Uczyni da budem wuk, czyli spraw, abym był wilkiem i zabraniono puszenie. 21:52 na zegarze. No cóż, to taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, że audycja zmierza powoli, powoli do końca. Dlatego, że cóż, mamy do odtworzenia ostatni utwór na dzisiaj. I jest to Music of the Mind grupy Jamiroquai. Mieliśmy w tym tygodniu rocznicę tej pierwszej płyty Emergency of Planet Earth. Muszę przyznać, że jest to płyta, która przeszła chyba bez echa w mojej osobistej drodze muzycznej, kiedy została wydana. Z prostego powodu nie jestem zwolennikiem do końca aż tak silnie funkującego stylu. To znaczy grupa Jamiroquai zawsze dla mnie była, nawet jeżeli mieli swego rodzaju dobry przekaz, dobre teksty, dobrą ideę, to tego funku było w tej muzyce tyle, że traciło to ten twórczy niepokój. I rzadko kiedy generalnie po ich muzykę sięgałem, chociaż to nie znaczy, że ich nie lubię. A chciałbym sięgnąć właśnie po taki utwór z tego albumu, który zawiera najmniej funku, tak żeby to się zgadzało z, no chyba z moim osobistym gustem muzycznym, chociaż oczywiście nie mogę się tylko nim kierować, bo prezentuję także w audycji Za Górami takie utwory, które mnie osobiście się nie do końca podobają, ale są one ważne. Natomiast teraz pozwoliłem sobie wybrać najbardziej jazzujący, a najmniej funkujący utwór z tej właśnie płyty. Jamiroquai, Music of the Mind. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Łukasz Komsta przed mikrofonem. Żegnam się z wami. Po tej piosence zacznie się audycja Zerówka, tak jak zawsze, i Radosław Barszcz. Zostańcie, potem Basment, Piotr Pruchniak i do rana dobra muzyka, która jest zawsze wybrana nie przez bezduszną sztuczną inteligencję, jak kiedyś zażartowałem, a przez redaktorów muzycznych z krwi i kości i bardzo dużym, jak to zwykle w naszym radiu, doświadczeniem. Dzięki, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, dobrego tygodnia. Cześć.

0: muzyka? Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Niedziela 21, a za oknami jeszcze jasno. Radek Barszcz, zapraszam na zerówkę. Zaczynamy dzisiaj od tej jasnej strony mocy.

Zdecydowanie jasna strona mocy. Ileż tutaj słońca, ileż emocji, ileż lata jest w tym nagraniu. Pan Jacek, Jack Pinate i Pull My Heart Away to za nami. A jak tak patrzę na listę utworów, które pojawią się dzisiaj do godziny 22, to tego słońca, tego lata będzie dzisiaj pod dostatkiem. Wszak dzisiaj audycja z festiwalowym vibe'em. Tak to sobie zapisałem, tak zaplanowałem i tydzień temu zapowiedziałem, dzisiaj w dużej mierze pojawią się artyści tacy, którzy w tym roku wystąpią na przeróżnych letnich festiwalach w Polsce, tacy, którzy w latach 2000 debiutowali, bądź artyści znani wcześniej, ale z utworami wydanymi w latach 2000, no bo w końcu o latach 2000 jest ta audycja. Dobry wieczór, to jest Zerówka, przypomnę tylko tym, którzy być może po raz pierwszy włączyli Radio Centrum w niedzielę o 21:00. 515-515-982 to jest nasz radiowy numer, pod którym zachęcam, żeby się meldować, słać wiadomości na każdy temat, a audycja Zerówka ma też swoje media społecznościowe, jest Facebook, Instagram, tam proszę szukać Zerówki pisanej przez 2O, na TikToku też jest, ale tam pod własnym imieniem i nazwiskiem działam, czyli Radek Barszcz, tam aktualnie live z tego, co się tutaj w studio dzieje. Zapraszam. No. Powiedziałem, że w dużej mierze będą dzisiaj artyści, którzy wystąpią na polskich festiwalach, ale w rzeczywistości to tak naprawdę stworzyłem dzisiaj taki trochę festiwal marzeń, czyli połączenie tych, którzy faktycznie w Polsce zagrają, z tymi, których ja bardzo chciałbym zobaczyć. Jeden z takich za nami właśnie, Jack Pinate, to nagranie z 2009 roku, jedno z takich pobożnych życzeń, zwłaszcza, że aktualnie pan Jack nie koncertuje w ogóle. Jest taka strona songkick.com, na której można sobie ustawić powiadomienie, gdy dany artysta zacznie koncerty. Blisko 100 tysięcy osób czeka na Jacka Pinate. Ja też dopisałem się do tej listy. W razie gdybym przeoczył... To, żebym nie przeoczył. Dam Państwu znać na pewno, jak tylko się jakieś koncerty w okolicy pojawią. Kolejne nagranie od tygodnia nie może mi wyjść ze słuchawek. Piosenkę Mr. Jets o dziewczynie z sąsiedztwa najbardziej bym chciał usłyszeć.

Mr. Jets, Two Doors Down. Piosenka do soundtracku komedii romantycznej. Aż się prosi. No idealnie by to pasowało. Ale z tego, co udało mi się znaleźć, w żadnej się nie znalazła. Co jest dosyć dziwne, no ale zawsze do nadrobienia. Zwłaszcza, że niebawem ten utwór skończy 20 lat. No zdecydowanie niewykorzystany potencjał. I jeszcze ten saksofon na końcu. Taka wisienka na torcie. Audycja dzisiaj festiwalowa, ale to taki trochę nieistniejący festiwal, a raczej połączenie tego, co będzie się faktycznie działo tego lata na festiwalach w Polsce, z tym, co totalnie mogłoby się zadziać i byłoby pięknie. Tak to sobie wymyśliłem. A kogo wy chcielibyście zobaczyć na festiwalu? Stwórzmy sobie może taki zerówkowy festiwal marzeń. Przed nami jeszcze dwie audycje. Przed wakacjami, chociaż tak naprawdę tylko jedna normalna, ale o tym powiem później, więc chętnie uwzględnię te propozycje w finałowej przedwakacyjnej audycji. No czemu nie? Taka zabawa. 515-515-982. Piszcie też proszę, czy wybieracie się może na któryś z tegorocznych letnich festiwali, bo naprawdę jest w czym wybierać. Oj, jest. To teraz jeszcze jedno z moich pobożnych życzeń.

The Temper Trap i Sweet Disposition, jedno z najbardziej ikonicznych indie rockowych nagrań końca dekady. Utwór z debiutanckiego albumu tego zespołu, Conditions, wydanego w 2009 roku. Do tej pory, z tego co udało mi się ustalić, w Polsce nie wystąpili, a koncertują dosyć aktywnie, więc może lato 2027? Zapraszamy. 16 minut po godzinie 21. Są pierwsze meldunki. Agnieszka melduje się na Instagramie. Ewelina na TikToku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę dawać znać, kto tam po drugiej stronie radio odbiorników albo streamów. Będzie mi bardzo miło. Proszę też dawać znać, kto na jaki festiwal się w tym roku wybiera. No i zachęcam też do udziału w naszej zerówkowej zabawie. Kogo najbardziej, ale to najbardziej chcielibyście na takim festiwalu marzeń usłyszeć? Zachęcam do pisania, czy to na nasz radiowy numer, czy to na TikToku, na live'ie. Dobrze, a my schodzimy teraz na ziemię po trzech artystach, którzy są takim pobożnym życzeniem, żeby w Polsce zagrać. Schodzimy na ziemię i zagram teraz zespół, który faktycznie w Polsce w tym roku wystąpi.

On Melancholy Hill i Gorillaz prosto z albumu Plastic Beach z roku 2010. Oni ostatnio grali w Polsce, gdy ta płyta miała dwa razy mniej lat niż ma obecnie. Taka matematyczna zagadka. Chwila do namysłu, ale ja od razu podpowiem, udzielę odpowiedzi. Opener 2018. Dokładnie 6 lipca, czyli trzeci dzień tego festiwalu i był to pierwszy festiwalowy występ tego animowanego wcielenia Damona Albarna w Polsce. Byłem, widziałem, podziwiałem i 2018 rok to też był ostatni raz, kiedy byłem wtedy jeszcze z dziewczyną na tym festiwalu w Babich Dołach. W tym roku już z żoną wracamy tam po 8 latach i Gorillaz też wracają na festiwal w Polsce, ale tym razem na festiwal, który od początku swojej działalności bazuje na nostalgii, czyli Bittersweet Festival. 13-15 sierpnia w Poznaniu, jak sami piszą, miejsce, w którym nostalgia spotyka się z nowoczesnością. No, oprócz Gorillaz, między innymi jeszcze Robbie Williams, 21 Pilots, Lorde, Tom Odell i wielu, wielu innych. Naprawdę ciekawe wydarzenie się zapowiada i wydaje mi się, że tak z perspektywy millennialsa jeden z najlepiej zapowiadających się na przyszłość festiwali, oby tylko nie podzielił losów festiwalu. Po jeszcze jednego z artystów z tegorocznego Bittersweeta sobie dzisiaj sięgniemy, ale teraz wracamy jeszcze na plastikową plażę. Jeszcze raz Gorillaz, Empire Ants.

Kim and Jesse. Nagranie z debiutanckiej płyty już wtedy jednoosobowego muzycznego projektu niejakiego pana Antoniego Gonzalesa, czyli M83. Utwór z 2008 roku, a 4 lata później i następnie kolejne 4 lata później, czyli na Openerze w 2012 i w 2016 zagrał. A w zasadzie zagrali, bo występy na żywo to zawsze pan Gonzales z dość pokaźną grupą muzyków, w tym obowiązkowo saksofonistą. Od tamtego czasu nie pojawili się w Polsce, więc no to takie kolejne z pobożnych życzeń i artysta, zespół na liście naszego idealnego festiwalowego line-upu. 26 minut do 22. Na TikToku posypało się parę openerowych wspomnień i słuchacz napisał też, że wybiera się w tym roku na inne brzmienia, no bo ma za płotem. No i to jest impreza i ja to szanuję i ja to rozumiem. Moim osobistym zdaniem najlepsza rzecz, jaka dzieje się w Lublinie od lat. Przypomnę tylko, że w tym roku zmiana lokalizacji, inne brzmienia będą grały w Parku Ludowym, a nie na Błoniach pod Zamkiem. Dobrze, pomarzyliśmy sobie, to teraz przejdźmy znowu do wydarzeń realnych. Tym razem przed nami Opener 2026, który naprawdę dobrze się zapowiada. Początek lipca w Gdyni będzie brzmiał między innymi tak.

Lato się jeszcze nawet nie zaczęło, a to już ostatni dzień lata. The Last Day of Summer, The Cure z albumu Blood Flowers z 2000 roku. Albumu, który sam Robert Smith traktował jako duchowego następcę Disintegration, a szerzej nawet jako domknięcie takiej nieformalnej trylogii płyt Pornography, Disintegration i Blood Flowers. The Cure w piątek 3 lipca na dużej scenie Openera. Przed nimi m.in. Slowdive, również jedno z ciekawszych tegorocznych ogłoszeń. Za to w zerówce tuż przed The Cure zagrali The XX. Utwór z ich debiutanckiej płyty. Oni też na dużej scenie i to też będzie powrót do Polski po 9 latach. Ostatni raz to był Opener 2017, a tego samego dnia, czyli 1 lipca, również na dużej scenie wystąpi Wulkan Energii, jedna z najjaśniejszych postaci, może nie zerówkowej, ale kolejnej dekady, czyli lat nastych, za to z fantastycznym debiutem z 2009 roku. To też będzie powrót do Polski, chociaż w tym przypadku po zaledwie krótkiej rocznej przerwie.

królowa Florencja. Florence and the Machine. And the Machines. Pierwszy dzień lipca Main Stage Open Air Festival będzie i piosenki z jej fantastycznego debiutu Lungs też na pewno się na tym koncercie pojawią. Nie wyobrażam sobie inaczej. Chociaż tegoroczny Open Air jest jednym z przystanków na trasie Everybody Scream Tour, czyli trasie promującej najnowszy album Florence, wydany jesienią 2025 roku. Album tak właśnie zatytułowany, Everybody Scream. 10 minut zostało do godziny 22. Agnieszka skomentowała, że Arctic Monkeys i The Killers chciałaby na festiwalu. No tak, tak i jeszcze raz tak, trzy razy tak, a na The Killers, co choćby się paliło, choćby się waliło, ja też jadę. Powoli zbliżamy się do końca tej audycji. Będę miał dla was dzisiaj jeszcze jedno dosyć istotne ogłoszenie dotyczące audycji za tydzień, ale zanim to raz jeszcze zerkniemy na line-up Bittersweet Festival.

Faithless i Crazy English Summer. Dość nietypowo jak na tę grupę bez tego charakterystycznego wokalu Maxi Jazza. W tym utworze swojego głosu użyczyła Joey Johnston, a nagranie to pochodzi z albumu Outrospective z 2001 roku. A grupa Faithless, jak już wspomniałem, w tym roku zagra podczas poznańskiego Bittersweet Festiwalu. 6 minut do 22. Ogłoszenie parafialne. I to z kategorii tych dużych. Pamiętacie może, jak początkiem tego roku w ramach licytacji WOŚP wystawiona była możliwość poprowadzenia jednego odcinka zerówki łącznie z ułożeniem własnej playlisty? To ja już prawie zapomniałem, ale za tydzień nasze przedostatnie, przedwakacyjną przerwą spotkanie i tu przed mikrofonem zasiądzie Eliza, która tę licytację wygrała za, przypomnę, 525 zł. Ja też tutaj będę pilnował czasu, suwaków, plików. Pewnie odezwę się na początku audycji, ale generalnie będzie to program poprowadzony przez Elizę. Tym bardziej zapraszam Was już dzisiaj na tę wyjątkową zerówkę, która może wcale nie okazać się zerówką. Za to jedno jest pewne, niedziela 21 już za tydzień. Bądźcie koniecznie. Za to niedziela 22 to jest jak zawsze Basement, niezmiennie i nieustannie już od przeszło 13 lat. Dzisiaj nie inaczej, chłopaki się już tutaj szykują, więc zostańcie z nimi koniecznie po 22. Ja się żegnam. Na koniec jeszcze jedno nagranie z listy pobożnych życzeń i mam nadzieję, że niebawem się spełni i że panowie wrócą do Polski, bo po premierze nowych nagrań i zapowiedzi nowego albumu jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie płyt tego roku. O kim mowa? This Mirror Weighs a Ton. To będzie tytuł tego albumu. Proszę koniecznie sprawdzić ten tytułowy utwór. A na zakończenie zerówki nagranie z debiutu tego zespołu. Radek Barszcz, jak zawsze szalenie miło mi tu było być przez ostatnią godzinę. Dobrej nocy, do usłyszenia. Interpol.

0: Minęła 22, czas więc na kolejny Basement, który zaczęliśmy już 6 minut temu. Basement numer 512, Piotr Spruchniak przed mikrofonem i nasz dzisiejszy gość, który będzie zapodawać nam dzisiaj drum and bassy wprost z czarnych płyt winylowych. A tym DJ-em, naszym gościem jest Kamil GTRX. Witaj.
1: Witam.
0: Wyjątkowy winyl poleciał pierwszy.
1: Tak, to jest limitowany winyl. No już go nie kupicie. Wydawnictwo z zeszłego roku, Addiction Records. I to był utwór Wienio Kosi z JWP Fish, Inspiracje. Remix Rosa i Clarka.
0: Mega dobry. A puszczamy ten winyl dlatego, że były 24. urodziny Addiction Records w piątek w Warszawie i byłeś na nich.
1: Tak, byłem. Grał na tych urodzinach Zero T.
0: Zero T, tak. Często gramy w basemencie. To takie deepowe drum and bassy, akurat takie jak lubimy.
1: I właśnie pod nami leci Zero T.
0: Właśnie. Kamil, powiedz, jak było na tej imprezie, jak się Warszawa bawi przy takich dźwiękach?
1: No było super. Publika dopisała i no widać, że da się bawić przy liquidach.
0: Że nie musi być tak. Mocno.
1: Aczkolwiek nie było monotonnie, było mocniej. Było właśnie troszkę pazura takiego, taki deep neuro, a nawet delikatnie jump upy były.
0: Deep neuro.
1: No i oczywiście jungle.
0: No właśnie. Ale to jest to, no u nas tego nie ma, ale może my to zmienimy, bo zapraszamy was teraz we dwóch, zapraszamy was na imprezę, na której my będziemy grali w najbliższą sobotę w Undergroundzie na drum and bassy. No i też będą takie klimaty. Tak u nas jakby...
1: Tak, będzie różnorodnie.
0: Będzie różnorodnie. Zagra z nami jeszcze Bosto, Resident Undergroundu oraz DJ Mikro, którego dobrze znacie z basementu i nie tylko. No także chyba Mikro przekrojowo lubi grać. To jest jedno z jego ulubionych słów, że będzie przekrojowo. Ja podobnie, Kamil, ty podobnie. Bosto ostatnio grał w basemencie też chyba podobnie. Także no zapowiada się fajnie. Także zapraszamy gorąco.
1: No zapraszamy do Undergroundu Grodzka 3 w najbliższą sobotę 20 czerwca.
0: Właśnie. Kamil, a co dzisiaj? Zaraz pewnie posłuchamy drugą stronę tego winyla.
1: Tak, na drugiej stronie jest właściwie to była druga strona, teraz będzie pierwsza. Fisher Madre tworzywo za mało czasu. Remix Rosa.
0: Remix Rosa, czyli szefa Addiction Records. Pozdrawiamy tych panów wszystkich. No i co? Podbijcie basy. Zostańcie z nami do 23. Wszystko możecie oglądać na streamie. Wchodzicie przez nasz kanał na YouTubie, czyli youtube.com/basementfm albo przez naszego Facebooka, także widzimy się, podbicie basy, gramy.

Przez ostatnią godzinę grał dla was DJ GTRX, a w sobotę razem z GTRX-em, Mikrem i Bosto zagramy imprezę w lubelskim Undergroundzie. Gorąco zapraszamy. A to była audycja Basement. Jeszcze do wakacji zostały nam dwie, także słyszymy się za tydzień i za dwa. Piotr Spruchniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniszczy!